Zapanaj się w Rośniu, a my w Rośniu w Rośniu. Zapanaj się w Rośniu, a my w Rośniu w Rośniu.